Oh Maya, yoka ndenge Kinshasa na Brazza bazali kozomela ngai mpo nazali kolela yo. Mibali badasuki basali semblant lokola bango kutu balingaka te na kamwe lokola nano bazwa bakuu ya bolingo te. Eloko yo bolingo eponi mokonzi te, eponi riche te, eponi pauvre te, mwasi te.

kosala ki mogulu lokola mwana nyoso kosala kananda kwa tata na mama kasi na boya kayote et pas ok la kisa e fidélité chérie kosala yendengo salinga ite ndo zibume nazali kobanga nokia boya yo okoya kotelenga na pamba e kosala ngai pasi oyebike nalingaki yo mingi.